powstałem, werdykt piesny z drugą twarzy geroi. Twarzy geroi.